Kaurasiak ubermana, kaurasiak ubermana, chichkurbali gakwa salakwa am salach or salaka. Wash. Anakana rahli Dios, nakla utaka kaurasi. Ut kulim patsum. Barta kuli gakwa salakwa. Barta kuli Cristo Jesus. Masakwa. Masachul masalahun sya karil takuli kakwa salakwa hermana ut hermano dati yo kachiro ibrikil kaure sakwi rey Cristo Jesús inga kwela kaure sakwi briben kili kakwa manakre kakwa takwi beni. Tacholo beblis yala chiru hebli tenamit reinek tesh kawre sirib chishkul pali kagwa. Kawre sakwib amiga, kawre sakwib amigo. Shpanak li choko, li chokata, shkul ali kagwa salakwa. Shkul pali kagwa salakwa am salachol. Manak li kagwa hanar ahli Dios.